0: osvežujoče.
1: Tudi poleti se glasba ne ustavi.
2: Mi smo Salomon.
3: Salida del vuelo con destino a la